0: Ndiminiti ya fumi zwa zino, rova kawara ya bubili. Rukoli bonga mada na mapungwa ora ya bubili, eba balonga given racheta na rututakaneza. Toza mapungwa ora ya buraru, hapa langa hafu vakawara ya bubili. Ndishu kwa mangoto rani dono dhivana abu. Hapa rukwa jena, hapa la University ya KwaZulu Natal, hunera kwamba na mdhibu wa politiki ya jango la Afrika. Ndi na dokote na bondo wa kuruchishonga hapa. Urinabele se mapungwa mabili, anendi haya, ndo rangandaba tanganeza. Ni masiari, hapa dokote na ndaba tanganeza kambe Kenya mshumo ya chiko. Hurini. Ndi masiri ya budi, rekolibu wanga manda chupinga chabo, bodokotela. Karuda seza hili la president wakali wala DRC bo Joseph Kabila. Hebe mroba hapa, budi bazori, kazulo la brama pungo. Uribako dushumi sana na mbiza mabanga, hezi zilambejo ahonga shango la Rwanda, rukwa mangaha M23. Mingwani ya mrao hangi, bo Kabila, bo hane zori, vana butuma ni na ayo hei M23. Riko bala mini hapa kandi bazo hii, kabone vane bo Kabila na ka M23.
1: Mwashi ndizwa kuma zori vokabira vo foma zangano lavo line la vanavu disende kina mahoro au haneza kana mahokoko a M23 hezi tuamba ori vokabira sa mtu weva zawamu hurwa ni wachango kana wa presidente vana nyambo ruvili hune hei nyambo ruvili idhawa ya ita uri usibena munaro hapa shangoni la DRC nga manda kakusi yoku kwa Goma kuneva zura hone kusi kune kwa dawapu kwa wana mineralara kama kusi kwa fumaho kaza mineralara
0: Juna rushu kwa mbanga urali hono banandi vazo ine yu rali ho ndi hune presidente bo Felix Tshisekedi batu yu itamini
1: Mwashi ndi sabu kumazori situationi kana chimo change DRC as chimo chavudi sa zero zvona nazori ndikare kuma haya mavanga a M23 achikorwa na muvuso wavo Tshisekedi vojena ho muvuso nga 2019 usikera zino zemba zori mbi ya ine ya vapasi ya vo Tshisekedi iko urwa fezi huna uhangani ya urwane shango lo pandekana na musi hezi richibona havo vokavira musi vana dzangano lavo riko wana uri havo vane vahanedza muvuso madzangano manji ngori hangeni DRC asi dzangano fedzi la M23 kuna madzangano manji amavanga ane apadza 200 zviamba zvori muvuso wavo Tshisekedi vukuma utova khakhathini vukuma richisedza chiimo cha zvine zvithu zvakuitea ngayo
0: Richiko seza ene cheo ya vokabila heyi, unga bakani una uva na mbone la panda kabone vane, uribanga wana tikezo uvaka mabanga bene baba M23. Nga uri, rikomba una mabaribari andinge zuza ushondu kisho ahanda yote wa representante anga zulishkara cha ubusa. Kani ya aparangabari kwamba vokabila vako dhulu giselo arari nda yote wa ya shandu kisho vangabuya.
1: Zitavula kakara kuma zaori huna mbiti hapa zine vokavira kauri bo voti wa out kana avungo cha voti wa hune ajena vo Tshisekedi. Ziamba zori richi seza heli sangano lo vumbi waho. Radova kura seza na zori ndi nye ane ako tiketa heli zangano. Ziamba zori huna suzibiri hapa noni zaori hapa goma hune avana zini minerala. Ziamba zori ndi fetu na dozura una kaka atina fetu hune akunyango pi huve kushango kune kwa vuti wanga mavanga hada waku na zauri ara libo kazira wa mutu waneva kunyango dobaku wavuyerera ubusa ziamba zuri heli zangano leva dolitoma ziamba zondi zangano zinena ngaita uri musi vo Tshisekedi vachi vamuvu soninga 2028 ziamba zuri vokadira na mavanga vangava na chansi kana vanga jenerera dziketo dza uri vavuse shango la DRC
0: arali richikolera vele sara li vonanga yeneyo ndila ndi une ranga vana mbonela phandana ya uri zvinga kwama nga ndila dzi richiko sedza vadzulapo vhone vhane vha shango la DRC khatina maitele richiko sedza na kasi ya la ikonomi mbuyelo dzine dzanga vha hone dzinga vha dzidzifhio richiko wana vokabila khezvi vha tshiko zvibvisela khagala nga vhushaka kana vhutumani havho na vha tshigwada tshi tsha M23
1: yamba zori u swikela zvino nga mulandu uri hetshi tshigwada chiko to vanga hapo hune hava na miminerala. Zine ranga zviamba zvichi ya kha zwa politiki ndi zwa uri vhathu vha nge DRC vha dzula nga u ofha. zwiamba zwori a huna muvhuso une wa vha na ndango ya uri hu khou itea mini. Zwi tshi ya kha ikonomi, zwiamba zwori vha nga si wane ikonomi ine ya khou aluwa hune ha vha na tshigwada tshine tsha ri government a i ngo tea u langula fhethu huṅwe nga mulandu wa uri hafha fhethu hu na dzi minerala. Zwiamba zwori zwo sia ikonomi ya ngei DRC i tshi thengathenga vhukuma ngauri a vha nga ḓo kona u gwa mimaini kana a vha nga ḓo kona u gwa mimineral ine ya vha henefho. Zwiamba zwori zwi nga sia shango ḽa DRC ḽi sa kho tou vha na dzi investment kana hu si na dzi khamphani dzine dza khou ḓa haningei dzi tshi swika mishumo. Zwiamba zwori dzi business na dzone dzine dza vha kha shango ḽa DRC dzi a khakhisiwa nga mulandu wa u sa vha na mulalo kha shango heḽi.
0: Kha ri dzhene Ethiopia hune heḽi shango ḽa Ethiopia ḽo rwela ṱari thandela dza dzi biḽioni dza u fhaṱa ḽimaga ḽa u kunakisa musuku. Ndi ḽimaga ḽa u tou thoma ḽa lushaka hulu lwo raliho kha dzingu ḽa mashango a vhubvaḓuvha Afrika, dzingu ḽa Intergovernmental Authority on Development. Uri vhunzhi ha president dza Afrika fha vho dokotela dzi kho ḓi dzulela u amba mafhungo a uri dzi minerala hedzi dza fhano dzhangoni ḽa Afrika kha zwi kunakisiwe, zwi dovhe hafhu zwi bveledzwe u ya kha tshiimo tsha u shumiswa henefhano hayani dzhangoni ḽa Afrika. Zwino kheḽi ḽa Ethiopia ḽi khou zwi ita hezwi, zwi amba mini?
1: Zwezwi ro tea u zwi pfulufhela, ro tea u vha na u pembelela uri shango ḽa Ethiopia ḽi khou ḓi wana ḽi kha maṅwe mashango e a dzimisa uri kha ri fhate zwi refinery kana hafho hune misuku ya tea u fhatiwa hone. Ri tshi khou ita uri gold dzine kana misuku ine ra vha nayo kha dzhango ḽa Afrika i songo gwiwa fhano ya kunakisiwa kha mashango a seli ane vhunzhi hao ndi a vhatshena. A ri hezwi zwo no kunakisiwa vha kona u ita zwithu zwine zwa khou tea u rengisiwa musi zwi tshi vhuya, zwi ita uri dzhango heḽi ḽi vhe na vhushaka vhukuma. Zwi amba zwa uri ndi zwa vhukuma zwa uri ho u fhata ha u tshiṱitshi zwi amba zwa uri ndi zwithu zwine zwa khou tea u khodiwa. Zwi amba zwa uri shango ḽa Ethiopia ḽi ḓo dzhoinavho kana ḽa dzhenelavho shango ḽa Ghana, shango ḽa Tanzania na shango ḽa Burkina Faso ḽine heḽi shango na zwone ḽo no fhatavho zwiṱitshi zwa uri misuku yazwo yo tea u itiwa ngeno kha mashango avho.
0: Kha ḽene ḽi dzingu heḽi ḽa IGAD ri khou amba ḽi ḽone ḽimaga ḽa u tou thoma, zwi nga vha zwi tshi amba uri kha tshifhinga tshine tsha khou ḓa ndi hune ra nga lavhelelana kana u vhona na mashango a Tshipembe angafha kha SADC a tshi nga vha tshi khou tevhedza kana u fara mulenzhe une wa nga uyu na kha heḽi dzingu.
1: Ndi zwa vhukuma zwa uri hu na khaedu ngauri ri sedza shango ḽine ḽa fana na Burkina Faso ḽo swikelela hune ḽa fhata tshiṱitshi hetshinoni. Zwi amba zwa uri na mashango ane a wela kha SADC vha dovha vha humbula na zwa uri ngeno kha SADC ndi South Africa ine ya vha na tshiṱitshi hetshinoni tshine tsha vha ngei Germiston tshine tsha ita uri musi gold yo itiwa ya si humeliwe seli. Zwi amba zwa uri ndi khaedu kha mashango a SADC. Mashango a fana na vho Botswana, mashango a fana na vho Zimbabwe na uralo ngo raro.
0: Zwinoi shango la Kenya ḽi khou fhaṱa vho ḽimaga ḽa u kunakisa oili, zwi khou amba u fhaṱuwana ha dzhango ḽa Afrika nga u tou angaredza?
1: Zwi nga amba zwenezwo kana zwa si ambe zwenezwo. U fhaṱiwa ha shango ḽa Afrika zwi amba zwo ri ḽi khou tea u fhaṱiwa nga vharangaphanḓa vhane vha si vhe selfish kana vharangaphanḓa vhane vha si humbulele vhone vhaṋe. Zwi amba zwo ri hezwi zwiṱitshi zwi nga fhaṱiwa, dzi gold dza itiwa uri dzi refiniwe henefho. Fhedzi a zwi ambi zwa uri malamba a zwiṱitshi hezwinoni zwi amba zwa uri a ḓo thusa uri vhathu vha maAfrika vha tshile zwavhuḓi. Zwi amba zwa uri vhurangaphanḓa vhu a ṱoḓea uri hezwi dzi refinery dzi ite uri ikonomi i aluwe, ikonomi i songo to u vha kha sia ḽithi fhedzi ḽa havha vhane vha khou vhusa. Ḽo tea u ikonomi yo tea u dovha hafhu ya ita uri vhathu vhoṱhe nga maanḓa vhashayi vha ḓi wana vho dzi mbuyelo.
0: Hai, kha ri ḽigadze henefha na musi vho dokotela vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndikolibu wangamanda. Nimisaro janapala University ya KwaZulu Natal. Rishikwamba na mdhibu wa politiki. Rasi zafano jangoni la Afrika ni Dr. Mo Nduwa Kulichishonga. Rishikwala versa haya mapungo mavili. Na cheo hii ya dhudibajwa ngabo Joseph Kabila katinanga hangi kashango la Ethiopia. Hune wapata limaga la ukuna kisa musuku. Kadivela panda na mekanya mshumo ya chiko.
2: Taizo za mrayo zingaba kamwe na muungwe. Musiwe chakara mrayo dimisonga ete. Banga badiriswa thingo, vurifi na vukwama ni vungwe na vungwe. Kwa Clientele Legal, mbadilo zachu zisa purio chikwama, zikatira vukwama ani, ongwara mabambi reaera na nazwa mrayo, na uva imelela kote arariba chitodeya. Ridova afurava na puranezo itero ahobone na vamuta. Puranezo te, zikatira mbuero za baili. Ridova ya mapolisa ni uva badira baili usika ka 5,000 randa. Riba tusa kamilandu ichimbele nao na taizu zazwa bugebenga, mishumoni, na zingwe na zingwe zikuwama nao na zamirayo. Uita mbiro zore ruwa ka Clientele Legal. SMS ni parapara ka 32281. Ni parapara ka 32281. Clientele General ndi FSP yote niraho na ndinda kombo isi ya uchiro irena license. Mirayo yoti waho iwanara online. Udo shuma mbadero na mirayo yoti waho.
3: Kaya Lami, Mutipo Wasika, News Cafe, Kaya Lami, Yosika. Aya have Liwa Zawu di Sinwana Musika. Uvaka breakfast, Chisituro, Chirarero, Kanoteta. Vazura Chidere, Vatusanga Shumi, Vatiba Shubo. Apa Zino Hugoranguana Wahaya, Karamutikete, Vasamo Chafaburu, Gusura Bateaya, Kava de Ritue, Kanarizete. News Cafe, Kaya Lami, Ilani, Ninwe, Nitanganinabawi.
4: Chico, na rufuno chivase.

Ndimasiari tiko na shandu no mpeleze ngana notanga na iso mapa upa pa chirenjeni kataro za mtechelesi ndingatakala kama ndaranda tembele ya nyimbo zitekula ravo raru BOP zakalasa ndayendu.

0: musiri nyendo ni zauri bangapi kana ngapi. Vaendanga nayo kabambara zviambaro zvibonerawo musi vachichimbira vusiku. Rote muendanga nayo na mureili. Tifanira kutevedza tsvayo dzapadhani. Mureili asongonwa reira. Ngeno muendanga nayo asongofanira unwa chimbira tsini na bada. Ngahuno mwedzi wa chimedzi pari bulunge magondoni. Para para FM.
1: Ahongo chasara maduwa mangana urire wanarurindelwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rinazote ropeza. Rivendeza uvatoyendo, Luitirikat, Napulwa. Madaro haya atoma zi 15 Oktober, usikera zi 25 Oktober. Nikarwa ndo boru, unarana medazote, zibisi, mabupo, rainganga chikaebe. Yezi, ndi ukruza. Randani muna uzi uri, arali huna mbuziso imwe. Ndi hone vatu. Yo, rendi, ihone mbuziso tikei. Zote ndiri wana uri, zene zi richiko kruza. Ndi di mwalisere, kaba rwendo kwa mwakanina. Hoi, ra.
2: Mbunji haba kutishwa mafasa ya motiko wa ure na hulugera na unga mwara mulingo wa mapelo ni ya mwa. Zino ni songo tenda uchuwa na nyoko zuchini ima panda. Ntu zanyo zote zena itamusi ni chivara nga udifunga. Zoli nga na inwi ibani na furu felo la ure. Nito shuma zwavo uti. Para para FM itamela wa kutishwa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Para para FM.
3: Ya, yeah, mapungu atakadzawo DJ Shindia uri. Yeah. Zvovanana vagudiswa vovo pumwarawo kana vodzurera bambiri la namusi. Kana mabambiri ya namusi. Ngatova lotoma longwana muningwa matereki kamwa ho 2026. Bonja zvozvo chimbira zvabudinga manda. Arale vona zvimwe kamusi pano na pala.
4: Ndirango pano mapungu manjin. Ndiri vonwarawo vonwana nga zvipinga, vodanga zvipinga. Ango wana mafungo mabambiri ya nobunda kana weti ya minimini. Ango wana mafungo.
3: Ngatubaloto.
4: Isumbeza urekarte ndo rina mwa stu zidu chimbra ngandiri ya bote.
3: Kutoburi zandemi ndi zori. Zezi wakuti sabachiko mwarai. Kabadi kabadi ba vodza mafungo abodi. Wawata mrema shudu. Mduru. Achiko di vanepo ya nikanarabu mumbrabu ngangalu tingwe madiri. Angwale zvabudi. Vadiri vapfupa kone uri vadzipone uri zvikwaira gaivoi zvezvi mutono ngwaro nobuyai vadzibusori nongwana hani zvichimbira hani kwambori wadzifa zvori huna mutwarana ndava ngori rurakware ukozokora bvachi ongwara buya ngwara buya zvore ningwale zvabudi ahuna kuti tofaswa mwana pabadani zvori nongwana hani kuti tofama kubutsa zvezvo pedzi
4: Bruno wudzi sori nina zvote na nina kupeni zvote na auna chano koshotana Ndiro sikofi
3: kwi. Amu sikiyo. Mbrizo na zelo zamu baby ya ne. Mwana watatoma grade yo tom. Awe ya pfuka ka grade 8. Vaso ngukanda chikoruna. Asa dofi vade mwana abangasi kande.
4: Abangu chumwe chumwe no no. Angu rebaka bugaiba angu wate.
3: Urimono ka bugaiba. Habe pumu zoka bugai. Ini habe ndi bugai zila. Rari nanda. Jaco, that too, no?
4: Yeah, Arthur, man. Hey, but about Shumachero, Henry Beckham Shimia, Zero, I do pay to Cucheza, or Abraros, Canifalanga, or Raya Bona, but about Sharten, or the Pino, Vanifalanga, or Raya Braro, Macheroi, Vajene Cheo, Yabai Giana Moss. Carriage him, the road, the Kenny Beckham Shimia, Zero, but about

0: arehone arehone o wiki ayayayayay iso sinto zwikona ini marangongo arehone
1: hai hezi noni zwino fiso lo striking ti xikonkondela xikumara zwanda hezi zwinwe ti hezi zwino fi escape drill hai
2: xikwinenyana kezo zwibona zwo renga zwituku nga zwituku zwikusumedza uri nikoda hone nahone arehone ni te yota ni chita ni ayane na ni te ni chiri luvili luraru
1: hayani
2: luvili luraru Nabanga yani ndina michini yanga ndina zwitepisi zwanga dzi weights dzanga ndiita ndishi ditira ndinoti ndotoraveretsa dzi video feeds
1: no wanda vone vasaneti hezwi zvito vo zvidowela ava kutozvitoma lini
0: zvito vakozvita ene ndikotoma zviguda wendere vangu madzwa ndikuita ndishi dzigudisa
1: yanga pele
0: ikunibudza zvakuma
3: asi mangari apakavewe ikosokona ichi chavewe chavewe ndiyana yamafungo mati magwinyanga macheruna angakuma
0: iyo panoiwe siya gaina masale
1: hai rito zvikona uno firoma yango fetwa nga tuva lichivone ho rito fedza ro zvikona vadivane ndikototakaira uri mini ivone vakotinekedzera uri kuti ise izvi zvito
0: ritse zvino mana ngana we nandi kufundisa zvori izvi zvito ti kare zvigude ridokoma patera ra kome guda self defense rikotambudziwa pashangoni savafumakadzi zvakukumango ngobalo diwela
2: nga mulandu wa uri anidivu uri ndingaita hani
0: chakukumango
2: apa chinene kuti uita chone tsana hezvi ni chidia panchi
0: mutori panchi
2: Hey, you really need no idea. Nangu mkorwa exercise support.
1: Oh,